z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho kiu-kiu-riki, pri nej

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.